врахував кроки на охрану дітей, бісідував о розслідуванні корупційних кауз, сприятих законів, акцентував зниження платів посланців, прийняття протикорупційного паклика законів, закон о медіях, а споменув і крок, котрий осудив прямо до уволнення дотепер заморожених фондів Європейської Унії. Predseda poslaneckého klubu Miha Zangmozgalom, ruchu naša odsúznená, Láslo Torocká je kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu dejžavu, jak to tvrdeť, ale že sa od ňoj doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedženia mandátu poslancov, ale i namahu o odklekanie prezidenta Tamáša Šujoka. Líder frakcií chresťanských demokratov KDNP Ben Ceretvary kritikoval Maďarovú vládu za to, že za 50 dní nespovnila vece pre obyčajného hlavno v sociálnej oblasti. Predseda frakcie Fidesu Gergely Gulyás pripomenul úspech vlád Fidesu v popredných 16 rokoch, dodal, že konštitučná zmena za vlád partii TISA eliminujúť političných oponentov a z funkcií premiéra vylučujúť predsedu najväčšej opozičnej partii, ktorým je, jak známe, ex-premiér Viktor Orbán.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jsme w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a chneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszyri Biebrzańskiej Kotliny w Podlaskim województwie. Cilu ochorony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale toty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy jest to najbliższy tisz

park w Polsce pić z wsiadą powierzchnę, maje win powierzchnią 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku nachodzi się w sele Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wandruaty, czyres to tu biebrzańsku kotlinu. Budu wam kus besiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam tak najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, kotry możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna przerwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się o paroch minut.

Invernulis me po krótki muzyczni pererwi, tyrwat program obzeracz przyrody, a chneskas me w biebrzańskim nacjonalnym parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktyczni ciła czast toj rike ciły bich koryto toj rike nachodyć się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 kilometrów. No i ochorona toho, toj obszyry zaczęła się już w mecze wojennym periodii. Tołdy wozniknęły, były zaklikane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, kotre w zmienionych hraniciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzi się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a tota należy zas do piłnocznego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnę w totych okolicach. Bars wielki, bars velo gatunki borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyryżnione różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotyste bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriczył. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez toty hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia to przez toty riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, kotryma popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz szczęście w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie tyż takie siedliska, kotry sód już zastępnyma, takyma pił naturalnyma, antropogenicznyma, a to z przyczyn właśnie dijania czołowika. No i to znamy już, jak roślinne formacji nachodziać się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej pererwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro roślinne formacji, jak rosnąć, jak nachodzić się nad obszyri parku, no ale flora to nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna nad, w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była prysutność 48 gatunków cycariów. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków myszperhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujuczych myszperhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier północnego nornika Mikrotus oekonomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszyri parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który ich dneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzić się na południe, druga nachodzić się na północy parku, zatim no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzić się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na północny schid przez Stręgową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie XIX i XX stulecia, żeby pouczyty carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33-kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Stręgowej Chorej do skrzyżowania z dyrżawną dorochą nr 65 w Sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chranyci. Idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych młak, przez diuny. No i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po tak po prostu po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechać na premier rowerom. Przez to tu carsku dorochu zrobity to te 33 kilometry, nie je to bardzo wielo i możecie też zachopluwać się przyrodą, taką północną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma, seredowyskami, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatem no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud Grzędy, jedna z najdykszych takich najbardziej dykich zakutyn w Dolinie Biebrzy, północniej czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

0: Peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam pro carsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma 3 kilometry i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na premier. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możecie pojechaty na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzić się rezerwat grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianekiu, przez wilszyny, przez lisy, przez pistaki dune z piska zbudowany, prestiż takie murawy, trawiaste murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, weloch, rytkich gatunków ptachów, roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwać na premier na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrowaty tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dune i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już chneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim no jest, co tam robity, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat grzędy i tisz budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko wszystko na chneska tak naprawdę. To było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak. By siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku. Właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. Czujemy się w następnym odtynku. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dobrý slačer, Radio LMFM, vítam v horiačej Vitorok, ďalšie horiačej, nič sa tu na žal nezmíjať. No, mi už to tak preškáčať, dúmam, že nelen vy, ale i vám, takže to, no, vítajte kolo sluchania dnešného DCI 3 švíte. Ale máme 30. den červča, tešíme sa z toho, že v kince lito, pravdivé lito, choď mohol by kus sa uspokojiť, što pravda včera polało bardzo w okolicach Lubina, Lichnici. Tak się chwila jeszcze nie zmieniła w innych częściach Polski. Zapowiadają furt buri i na Lemkowinu. Nadziejemy się, że niedługo przyjdzie też kusi się takie świższe powitria. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy nasze dzisiejsze wysłania Triochwitiu. Dnes bisiduje do was Sewerian Kosowski, priamo z wrocławskiego studia LEM FM.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

A ja do was wertam, dorosłacze Dnestry, cety den czerwcia, ostatni den czerwcia, tak skoro to czas żeny, że już praszczamy czerwiec, no i wchodzimy w pierwszy pełnej wakacyjnej miesiąc od zarane pierwszy den lipcia. A dneśni den to 181 den wróci, do kincia leżą nam się 184 dny.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Wertam guwam do rozpaczy, kto do nas dołączył aż teper, tak witam wszystkich po pererwi. Ta audycja Tryświt, a za mikrofonem jest wamy Seweryan Kosowski. Chciałbym teper pozdrowity naszych solenizantów, solenizantki, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imianiny. Za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium dneska świadkujemy dzieńczyma Wasylej, Emilia, Joan, Leon, Lew, Lewko, Wolodysław. Kolej sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria. Tak dneska dorosłacze świadkują Awerkę, Izmail, Lucyna, Damel, Cy, Maksym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantam i solenizantkam na mnoho i błahelita wszystkoho, co lem najlepsze.

0: Dorosłacze, jak się macie, jak wytrzymujecie to tu horiaczu temperaturu, choć mamy już pizną godzinę, choć słońce już tak nam zachodzić za hory się chować, no tak furt ciężko nam się dychać przez to tu spekotu. No ale o tak zwanych nietypowych światach krótko ją chodził dasz to rzeczy. Dnes 31 września, no i my mamy dżeńczymach dneski den asteroid, mamy też den kapustnyka metelika, taka to odmina tego metelika. No i na koniec jeszcze świato aeromobilnych wisk. To też takie netypowe świato w karcie z kalendaria, jakie dnes striczamy.
1: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Witajcie po przerwie, продолжаем три świty za mikrofonem Северян Косовський. Pamiętajcie, że teper mamy dny dłuższe, słońce skoro nas buduje. Ja mam tak, że co prawda nie staję równo z słońcem, no kusi się późniejsze, ale kiedy sobie wyglądczyki nie zakryję, tak, czasem ja to słoneczko zbuduję. No i zaraz schód słońca o godzinie 4:19, zachód słońca o godzinie 21:00. Dłuższy z zaraniejszego dnia to 16:41.

Teraz lecę zajdę na nasz portal MFM z kinciom misiacia ne zwilniamy. Oczywiście dalsze dla was prenosymy świeżowisty, czytajcie to, toż to tam jest. A dumam interesny tekst, medzeńczyma tekst o debati w Warszawie. Tekst autorstwa Natalii Małeckoj-Nowak, która też była uczestnikiem jak raz tej debaty w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju 25 czerwca 2026 roku. To taka debata, jaka była podsumowaniem do dnes jeszcze wystawy, która tam w tym muzeju była, znaczy się sławna wystawa sztuka lemkiów karpackich Rusyniu formy prysutnosty. To ta wystawa już hneskę była zdemontowana. Widziałem znymkę od kuratora wystawy doktora Michała Szymko, jak raz wskazywał, jak obrazy, to te wszystkie prekrasne twory i współczesników, i naszych przodków były już pakowane do skryń i będą odsyłane tam od kale. Przyszli do Warszawy. No ale sama wystawa zapisała się już w historii lemkiów, dumam w historii Polski tak samo, bo była to pierwszy raz tak wielka wystawa i przede wszystkim w dyrżawnej instytucji, jaką jest Dyrżawny Etnograficzny Muzej w Warszawie. Także to ja zachęcam, żebyście sobie ten tekst jak raz przeczytali.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisz ja

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Dorosłacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To był ostatni peredwakacyjny program Trioświt Judne z 30 czerwca, a jak znate, my w Lipce sobie w Radiu LEM FM kusi się też urlopujemy, kusi się sobie robimy swobodno od tego żywego wysyłania. To znaczy, LEM tylko, że po prawdzie Trioświt czerwca Lipec nie będzie, ale będą inne programy, a w sierpniu do was wrnemy z takim licznym wysyłaniem. Bezminno będziemy dla was pisać, bezminno będziecie mogli czuć nowiny Radia LEM FM. Wszystko to, co przez wakacje będzie się działo, będziemy dla was przynosić, a dużo się będzie działo, bo oczywiście period wakacji to period powiązany z naszymi olimpijskimi, rosyjskimi, plenerowymi podiami. Dużo tego jest. Ja oczywiście zaochoczam do tego, żebyście brali uczest w 15 rosyjskiej watrii w małym Lipniku. No i w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia na 46 lemkiuski watrii na Czużyni w Michalowi, jako i ja jem organizatorom. No a organizatorom takim organizacyjnym jest oczywiście Stowarzyszenia Lemkiu. Tak, to dorosłacze, żałam wszystkim przyjemnego lita, dobrego lita, dobrych wakacji, no i do poczucia już takoj neodouha. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerom.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od stydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie sty wyrosły na soli narodu mogo.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

0: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to Twoje radio.
1: Dobry den, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia Lem FM, besiduje do Was Jakub Zygmunt, a to znaczy, że zaczynamy Beskidnik, audycję geograficzno-turystyczną, która właśnie tak się nazywa. Jak już znate prawdopodobnie z dakotrych stacji na portale Lem FM, dzisiejszy odcinek jest maje numer 90 wisem, to znaczy, że to jest peret ostatni odcinek Beskidnika. Jak już tyż było zapowiedziane na portale, to te trzy ostatnie odcinki będą specjalnymi. I dnes mamy pierwszy taki specjalny odcinek Beskidnika i gdzie będziemy wędrowaty i przede wszystkim komu będzie poświadczony ten odcinek, już wam zdradzam. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie kus prywatny poświadczony Bogdanowi Gambalowi. Jak znate, na żal, nasz szef redaktor radia portale w mer w przeszłym miesiącu, 2 lipca tego roku. I no jak znate, wszystkim było bardzo smutno. No i tak jem ryszył, że dzisiejszy odcinek będzie ku jego pamięci, ale nie będziemy rozpamiętywaty bliższe rzeczy, ale będziemy oczywiście wędrowaty, ale tak jak Bogdan lubił, tak jak mi besidował, co robić, jak westy tot program. I jak nie znate, ale wam zdradzę, to Bogdan Gambal wse mi besidował, że jak nie znasz de i chaty, de wandruaty w swoim programie, to no wse i ty na Słowacyju. No i pidemy dnes na Słowacyju, a w taku krapku pidemy bars taku interesujuczo, bo ona nachodzi się na granicy Słowacji i Polszczy. Pidemy do Kralowi Studni, Kralowa Studnia, tak to miejsce się nazywa. Jak nie znate i nie macie pojęcia, gdzie się nachodzi to miejsce, to wam lem podpowiem, że to będzie w Seui Wojkowa. Tak poklasz to ryszamy z muzyką, a pak idziemy na naszą wandryłku do Wojkowi i pak będziemy wandruaty i ty do tej Kralowi Studni poznamy i historię i też doznamy się paru interesujących informacji, newsów, takich ciekawostok. I co jeszcze bardziej interesujące będzie, to, że ten program będzie pierwszym ciłym w ciłostym wedenem po łemkiwski. Tak jak znate, jak besiduju po łemkiwski, tak proszę was o cierpliwość, żebyście, mam nadzieję, będziecie słuchać tego programu z przyjemnością, a wszystkie budy proszę zapomnieć. No, to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ensemble nowy, jakoho jeszcze nie było, Beskidniku Au Revoir z Madziar. Po madziarskim to była śpiewanka Hopsa. A teper budę dasz to po łemkiwski, po rusińskie, ensemble dobry, wszystkim znany Hrdza w śpiwanci Sztefan. A pak jeszcze jedna śpiwanka budę i pak wertamy do programu.

Isme już na antenie Radia Lem FM, besidu Jakub Zygmunt i Tyrwa Teper Beskidnyk. Przed chwilą czuliśmy śpiwanku taki remix, tak naprawdę śpiwankę Koszeloczka, którą oryginalnie śpiwa Suzana Jara, a to było taki remix w zrobieniu T. Estom. I dnes pidemy w naszym Beskidniku, jak już znate, i peret pererwą powiem, że dneszny odcinek jest poświadczony Bogdanowi Gambalowi, a Bogdan lubił Słowacyju, tak i dnes pidemy na Słowacyju od strony seła Wojkowa. Tak, posmotrmy na mapy, albo jak dach to może i maje możliwość, to naj sobie te pers posmotrzeć w internecie na mapy. I doznajmy się, jak dojechaty przede wszystkim do Wojkowi. To są nachodzić się 10 km od Muszyny na Sandeckiej Rusi, moż powisty, i od Wojkowi budemy zaczynać naszą korotku wandryłku dneszną. Do Wojkowi też no, dojechaty nie będzie tak lekko. Jest jak matę auto, no to będzie wam już lekcze, bo lem autom albo autobusom, bars, redko jeżdżajuczym, moż tam dojechaty. Co jeszcze bardziej interesujące pro seło Wojkowa, to, że tam nie jest zasiachu internetowego. To jest bardzo takie nietypowe dnes. Tam właśnie jeszcze nie jest. I żeby mieszkańcy mieli kontakt z cywilizacją, no to muszat hosnuwaty internet przez radio, radiowy internet. Kilko ludy mieszka w Wojkowej, no też nie tak wielo, ale 233 osoby, to też fajna nowina, że jest tam stara cerkow grecko-katolicka, cerkow świętych Kosmy i Damiana, która nachodzić się tam i została postawiona w Kińcy w 18. stulecia. Co też wartat powisty geograficzny o położeniu toho seła, to Wojkowa nachody, czy maje hranyciu ze Słowacją od południowego schidu i po słowackiej stronie już mamy miejscowość Lenartów w prasiłskim kraju, w bardziowskim okruchu. Od południa Wojkowa hranyczy z sełem Dubne, a od południowego zachodu i od zachodu maje hranyczy z sełem Powrycznik. Od północy Wojkowa hranyczy z Tyliczą i Muszynką. To seło nachodzi się oczywiście w Sandeckim Beskidi, w dolinie Wojkowskiego Potoku, który jest dopływem Muszynki. Wojkowa nachodzi się na wysoty około 650 metrów nad morem. Wszystkie zabudowania i pola miejscowości nachodzą się posered rozlichłych masywiów leluchiłskich hir, które są bars zalisene i to fakt robi z nich bars wyniatkowy chory. A jak mamy zaczatę naszą wandriłku na Kralowu studniu, bo tam idemy w dnesznym odcinku i na jaki szlak mamy się udaty, to wam powiem po pererwi. Teper posłuchajmy dasz to nowo w Beskidniku ensemble Auli z Latwii w śpiwanci Ozolini, która opowiada o słońcestajaniu.

Kraśni witam w Beskidniku, czuliśmy przed chwilą ensemble z Latwii Auli w śpiwanci Łozolini, a teper wertamy do Beskidnika, do naszej wandriłki na Kralowu Studniu. Przed chwilą, przed przerwą czuliśmy, posłuchaliście daszto proseło Wojkowa, a teper zaczynamy naszą wandriłku. Zaczynamy ju na żółtym szlaku, na żółtym turystycznym szlaku i nasz spacer będzie trwał około chodyny, będziemy iste około 1,5 kilometra na perewał Pithoru. Jak już znacie, Wojkowa nachodzi się na 650 metrów, a będziemy wychodzić na totu Kralowu Studniu, jaka nachodzi się na 750 metrów. Zaczynamy spacer z pizzerku i tuż tyż pizzerku możemy ostawić auto i pierwsze będziemy wandruaty polanami, a pak kincyłka naszej trasy będzie przez lis szła będzie wedena. Kralowa Studnia po polsku tyż może to być nazwane Królewska Studnia. To tak naprawdę jest dżereło na obszarze Słowacji, przy hranyci, dżerżawnej hranyci z Polszczą. I ono właśnie nachodzi się w Leluchiłskich Chorach, w Sandeckim Beskidzi, na tej wysoty 750 metrów nad morem. A jak ciekawe historii, może powisty prototu Kralowu Studniu i czym warta tam pity, to pożdajte kus, posłuchajmy trochę muzykę i teper będę dać to właśnie po słowacku ensemble IMT Smile w śpiwanci cesty druhej triady. Do poczucia. Dalsze.

I to słuchaliśmy ansamblu Cyratrze, wokalista z Estonii, Sten Olev, śpiewanci Ribura Dapidi z takim śmiesznym tytułem. A jeszcze rańsze czuliśmy ansambl ze Słowacji IMT Smile, śpiewanci Cesty drugiej triedy. I właśnie smedne na Słowacji, ja dokładniej na chrany ci medze Słowacją i Polszczą i wandrujemy, czy już doszliśmy do Kralowej Studni. Podla perekazju w miejscu tym, gdzie dnes mamy Kralową Studniu, w 1481 roku stryczył się Korol Madziar Martin Korwin z Korolą Polszczy Kazimirą IV Jagiellończykom i jego synem Kazimierom Korolewiczom, który pak stał się świętym kostoła cerkwy katolickiej. W XIX stolicy Prestot perewał niedaleko od tej Kralowej Studni weł handlowy szlak z Madziar do Galicji. I no toż to się liszyło z tamtych czasów, to mamy ruiny koleby z XIX stolicia. Dżereło Kralowa Studnia nachodzić się kusoczok poniżej chrebetu, jest ono ocembrowane i zabezpieczone drewnianym daszkiem, kryszą. I nad dżerełem nachodzić się napis z nazwą neodlichłocho tak seła po słowackiej stronie Lenartu oraz z roku 2009. To znaczy, że w tym roku był zrobiony remont tej obszary toho dżereła. A co jeszcze nachodzić się niedaleko od Kralowej Studni i jakie szlaki, turystyczne szlaki tam przechodzić i jak jeszcze można tam dojść, to doznate się po perwi, poczujmy dasz to po rosyjskim. To będzie bardzo

Specjalna śpiwanka dla Bogdana Gambala, bo jak znam, on bardzo lubił im besidował, że jemu się podoba to ta śpiwanka i to będzie po rosyjskim ensemble Iowa z Sankt Petersburga, a tytuł to je Ja zabaliela ta boj. Tak, no, z taką dedykacją kus dla naszego szefredaktora. Poczujmy i posłuchajmy toho klimatu z Oschidu.

I tak czuliśmy ensemble Iowa w śpiewanci Ja zabalniela taboj. Śpiewanka oczywiście po rosyjsku, ale wertamy już w naszym Beskidniku na hraniciu medże Słowacją i Polszczą i doznajmy się jeszcze paru interesujących, ważnych informacji pro Kralowu Studniu, bo dnes wandruwaliśmy, czy już nachodzimy się, tak może powisty, na Kralowej Studni, tak, na takim magicznym, kurs bardzo ciekawym i krasnym perewauli medże sełami Wojkowa i Lenarto po słowackiej stronie. Co jeszcze ważne, pobliżu, niedaleko od Dżereła, Kralowa Studnia, nachodzi się turystyczny schron, gdzie możemy się ochronić w, kole bude deszcz. Tam też nachodzi się niedaleko od Dżereła drewniana wieża z widom na wszystkie chory dookoła. No i też przy Kralowej Studni nachodzi się niewielka kapliczka z figurą Matki Bożej. I też jakie szlaki, jakie turystyczne szlaki tam przechodzą, to już wam besiduju. Mamy tam czerwony szlak, który przechodzi mimo hranici polsko-słowackiej. I też mamy zielony szlak, jaki nas może doprowadzić do Seła Lenartą. I też jak dach to lubić na nartach jeździć, to też może skorzystać z tej możliwości i zielonym nartarskim szlakom dojechać do Kralowej Studni, oczywiście zimą, bo litom to, ale możemy wandrować piszką na nohach. I poklasz to, mam dla was takie informacje, ale jeszcze nie kończymy naszego programu. Poczujmy dasz to nowoho jeszcze na antenie Beskidnyka ensemble z Madziar Bohemian Betiars w śpiewancie oczywiście po madziarski Czawargą. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Isme i Szczyw Beskidny Ku na antenie Radia LEM FM. Perez chwilą czulisme ensemble Bohemian Betiar z Madziar, w śpiewanci oczywiście po madziarsku Czawargą. No i pomale musimy kinczyty nasz dneszny Beskidnyk. Wedenej ciły i pierwszy raz po emkiwskim mam nadzieję, że jestem nieubechly z anteny i że jestem czuły mene ciły czas i mam nadzieję, że każdy następny program będzie lepszy i lepszy wedenej po emkiwskim. A tyż po emkiwski tak specjalnie, bo dneszny odcinek był poświadczony Bogdanowi Gambalowi, naszemu szef-redaktoru radia i portalu LEM FM, który na żal w mer 2 lipca to choroka. I tak mam nadzieję, że i też Bogdanowi desy tam wyże się bardzo podobało, bo bardzo chciał, żebym używał programy połemkiwskie. Tak mam nadzieję, że i on też jest rad, tak jak i wy. I na sam koniec programu chcę was oczywiście popraszczaty i popraszczaty muzyką. Budę dać to po francuskiej. To mu też, że Bogdan bardzo lubił muzyku, francuską muzyku i znał też paru tych samych wokalistów, jakich ja znam. I tak budę na koniec dnesznego programu odcinka budę Ben Mazu i Pom w śpiewanci Jatant. Ja tak no nie bardzo besiduję po francuski, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i mam nadzieję, że wam wszystko się podobało. Czujcie następne ostatnie dwa odcinki Beskidnyka, które będą w następnych tygodniach. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iście. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 54. Piatnycia, 6 grudnia 1946 roku. Smerkowec, powit Gorlici. Smerkowec gorlickiego powita jest jedną z tych bolszych seł na Lemkowszczyni, odkuda mało kto pereselił się do Sowieckiego Sojuza. Wielkie bolszeństwo naroda ostało się doma, jak to mówią, na swoim pecu. No teper pyszuli z toho seła, że nie może wytrzymać na swoim pecu, bo lisowe bandy i do toho peca zazerają. Ale jak słabo orientują się to te biedne ludy w teperiśnym świecie, wydymy i zniżę przywedenego pisma starego Smerekowiana o Wasyla Daniusiara do syna w Ameryki. Pismo świże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nyczne warta to takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chozlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pysze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 26 rokiu. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi prysłał koszelu wołnianu werchniu. Ani raz jem jej nie mał na sobie. To tyż zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztochotile to brali. Nie dumajcie sobie, że to lem mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiaczy. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchił. To nie tak, jak było dakoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady albo do szafy i byle. Dneska każdej terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo one pełna chody na kole prytut bandyty. Berut, palat, biut. I co im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zhubu, czom my nie idziemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy jaki tam raj. Lemnej one nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bardzo dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troja albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste, boha, aby się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach, a szołtysom jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścioruskoho, gorlickiego powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarią, zabierają chudobu, swyci, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z jakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klęki w Kałosie, a trzeci miasto w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam gospodariam, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się topla ludę po wodach. Переселення у нас далі продовжається. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобрі. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишут із Ясюнки Горлицького повіта під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який поучили в порядку. А далі пишуть. На нас барз біда, бо зме знищені. Корову маме лем єдну, а коня не маме. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідиме в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засилами вам 60 дека грибів. Петро Кєц поучив письмо також від швагірини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є. І дров на опал, то ся їй цне за горами. Меже інчима пише так. Ой, гори наше гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було з кілька хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 дні. І ще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав два листи з краю від своїх швагірин. Jedna є в Совєтському Союзі, а друга в Польщі. То та Антоніна, що ся переселила до Совєтського Союзу, була видана до села Воловець. To są interesne pisma, bo to ta, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w nocy strach, bo co chce, to soj wozmy, znaczy, że lisowy bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji i zowsiem nie znaje, że to się wody teper w naszych chorach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdę powiedzają ludzie, że wsiadywał dobry, gdy nas nie ma. Аж то вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там із близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

Včera, dnes, zaran, Lem FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

0: Ты сказала, о неделю.
1: Słucham LMFM. Melka Radio Steli. Słuchaj LMFM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z serca, wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obariantuk z mojej muki budu piórko.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Więcej znajdziecie na stronie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvojich hrži.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski. Mando le halos.

Jakiem był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.